Mogoče res ne celo noč, ker zjutraj zna to biti problem. Ampak ne z nami. Rock Radio, čisti rock.

Zależy od prvega rifa. Je jasno, da poslušate Rock Radio, čisti rock.